Zobaczy słowy, nie będę wybrał. Powiara nie ma. Mesy wujana mi pribibia. Babę obiło kofabę, nie wiem. Tasy brobił, farę baję radię.